gdzieś tam. Na uśmiech twój ja czekam dzień co dzień. Na lasku tu, a nie boi mi z ziem. Czekani znam, jeśli doktor pozwydał. Znad każdy den, ja we froncie sem stał. Než odevřou, než vrchní přijde k nám, než pozdraví.